0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Von der Sonne lernen zu wärmen, von den Bäumen lernen, standhaft zu sein, von den Blumen das Leuchten lernen, vom Mond lernen, sich zu verändern, von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein, von den Jahreszeiten lernen, dass das Leben immer von Neuem beginnt.
2: Und auf Polnisch. Ucz się od słońca dawać ciepło, ucz się od drzew być wytrwałym, ucz się od kwiatów piękna, ucz się od księżyca przemiany. Ucz się od gwiazd, że jesteśmy jednymi z wielu i ucz się od